0: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania, ekstremalnej pogody, czy problemów egzystencjalnych. Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja. Radio Centrum.
2: Najwięcej oka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Papa Roach przed sekundą w naszych głośnikach. Moi drodzy, a my mamy już właśnie w tym momencie 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, przed mikrofonem Agnieszka Piechota. Rozpoczynamy naszą poranną audycję Głowa do Góry w Akademickim Radiu Centrum. Już teraz w waszych głośnikach Give Me All You Got. Także dajcie głośniej, bo telescreens dadzą trochę do pieca.

0: reklamy.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
2: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
3: No, bo mają wszystko taniej.
2: A jeszcze jakiś?
3: Bo mają najlepszy wybór.
2: No i?
3: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
2: Ciekawe, co jeszcze?
3: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
4: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.

Alien Ant Farm z kawałkiem Smooth Criminal. Oczywiście jest to cover Michaela Jacksona, jak się pewnie domyślacie. No a moi drodzy, my dzisiaj na dworze mamy całkiem chłodno. Nie wiem, czy jeszcze wychodziliście już na dwór w zasadzie. Boże, musimy się wszyscy obudzić, ja też. Aktualnie mamy 11 stopni, temperatura odczuwalna to też 11 stopni, ciśnienie atmosferyczne 1021 hektopaskali. Także moi drodzy, dzisiaj najwięcej stopni to będzie 21 koło godziny 16. Także ubierajcie się w miarę ciepło, już chyba kurteczka skórzana wchodzi powoli w grę.

Danko Jones i My Little Rock and Roll na 98.2 FM. Moi drodzy, 22 minuty po godzinie 7. Pora na nasz miejscowy przegląd mediów. No i co tutaj dla Was ciekawego znalazłam? Zaczniemy sobie chyba od tej przyjemniejszej informacji. W Lublinie powstaje honorowy południk lubelski. Uwaga! W środę 26 sierpnia, czyli już jutro o godzinie 16 przy pomniku Unii Lubelskiej w Lublinie ruszą formalne starania o ustawienie honorowego południka lubelskiego. Inicjatorzy chcą w ten sposób stworzyć nową atrakcję turystyczną i upamiętnić 200-lecie odsłonięcia pomnika oraz historię miasta. Moi drodzy, przeczytać tutaj możemy, że w roku 2013 pierwszym takim południkiem był południk krakowski. Z początku ludzie nie traktowali tego poważnie, ale tych południków od 2013 roku do dzisiaj powstało naprawdę dużo. Jest to inicjatywa, która uważam, że jest dużo... Uważam, że daje dużo dla wszystkich. Miasto, nie wydając dużo, zyskuje atrakcje, a my możemy też upamiętnić historię. Właśnie opowiada tak lubelski populator właśnie tej geodezji. No i moi drodzy, więcej na ten temat możecie przeczytać na stronie Dziennika Wschodniego, a na stronie Kuriera Lubelskiego mamy taki artykuł. S19 będą duże zmiany dla kierowców. Auta wyjadą na tymczasowe rondo w Leonowie. Także moi drodzy, jeżeli jeździcie codziennie S19, no to będą od jutra zmiany. Także trzeba się do tego przygotować, już nie można jechać z pamięci, także uważajcie na siebie na drogach, a dla każdego, kto w tym momencie jedzie do pracy, trochę na umilenie czasu. Aerosmith z kawałkiem Sweet Emotion, także dajmy trochę głośniej, pora wstawać. Yeah.

0: 31 minut po godzinie 7. Sprawdźmy, co dzieje się na naszych lubelskich drogach. Moi mili, nie ma tragedii, bywało też lepiej. Aleje racowickie już lekko nam się zapełniają. Tak samo krakowskie przedmieście. Okopowa 3 maja, wszystkie te okolice, tam pojawia się coraz więcej aut. Patrząc dalej, Głęboka i Kraśnicka. Tutaj postoicie chwilę dłużej. Tak samo ulica Narutowicza i okolice Ronda Bohaterów, Monte Cassino. Robi się tam coraz większy ruch. Jeżeli chodzi o Aleję Kraśnicką przy Jana Pawła, tam jeszcze nie ma tragedii. Unii Lubelskiej lekko zakorkowane. Podobnie Jaczewskiego. Jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515 515 982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: Sprawdźmy jeszcze, co dzieje się na dworze. W tym momencie temperatura wynosi 11 stopni, to odczuwalna to również 11 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1021 hektopaskali, przez co biometr jest korzystny, jakość powietrza jest dobra, a temperatura wzrośnie dziś do 21 stopni.
1: Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60. Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

Tak, tak, to ja. Oczywiście obywatela GC na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i moi drodzy, tak, tak, tam dłuższy to ja, ten sam, może też zaśpiewać moim zdaniem Rob Halford, bo on się chyba nie zmienia od wielu lat. Chodzi mi oczywiście o wokalistę zespołu Judas Priest. Jeżeli zobaczycie zdjęcia, to wydaje mi się, że on od już kilkudziesięciu lat albo kilkunastu się nie starzeje, a dzisiaj ma swoje urodziny i kończy 75 lat. Uwaga, uwaga. Panowie nadal koncertują, także trzymają się świetnie, oby jeszcze jak najdłużej to robili. Także wszystkiego najlepszego dla jednego z najcudowniejszych wokalistów metalowych, jakich kiedykolwiek mieliśmy. Także co, pozostaje nam chyba tylko i wyłącznie posłuchać tego, co panowie wyprawiają na scenie. Judas Priest i Breaking the Law. No i oczywiście wszystkiego najlepszego.

Blondie Maria na 98,2 FM, a skoro o blondzie mówimy i pięknym, złocistym kolorze, no to moi drodzy, już niedługo, bo w niedzielę będziemy mieli w naszym mieście, właśnie na terenie Starego Miasta, 8 Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu. Uwaga, uwaga, między godziną 9 a 19 właśnie 30 sierpnia na rynku Starego Miasta w Lublinie odbędzie się największy kiermasz miodu. Będą występy zespołów, orkiestr, no i oczywiście będzie można skosztować pysznego miodu, albo nawet zakupić słoiczek, kupić sobie świeczkę z wosku pszczelego. Także, moi drodzy, w niedzielę, jeżeli jesteście fanami miodu albo ktoś z waszych bliskich, no to raczej radziłabym wybrać się na teren Starego Miasta, no bo na pewno będzie mnóstwo atrakcji. No a atrakcje też zapewniamy wam my, także już teraz Dio i klasyka Holy Diver już teraz w waszych głośnikach.

Jakub Skorupa i 98.2 FM. Spokojny kawałek, ale moi drodzy, zaraz to się zmieni z zespołem Jet i kawałkiem Cold Heart Bitch, który za sekund kilka już na naszej antenie, ale my porozmawiajmy sobie jeszcze o tym, co można zrobić za darmo w naszym mieście w najbliższych dniach. No bo dzisiaj, 25 sierpnia, mamy za darmo Państwowe Muzeum na Majdanku, Muzeum Historii Miasta Lublin w Bramie Krakowskiej na Placu Króla Władysława Okietka. Jutro, 26 sierpnia, Muzeum Narodowe w Lublinie, czyli nasz lubelski zamek. Mamy bezpłatny wstęp na wybrane ekspozycje stałe. W czwartek Muzeum Literackie imienia Józefa Czechowicza przy ulicy Złotej i Muzeum Martyrologii pod zegarem przy ulicy Uniwersyteckiej, a w piątek Muzeum Dworek Wincentego Pola, ulica Kalinowszczyzna. Także, moi drodzy, można nawet cały tydzień spędzić na zwiedzaniu Lublina za darmo, nie trzeba nic wydawać, także trzeba korzystać z tego, dopóki jeszcze trwają wakacje, a my też z tego korzystamy, także Jet już teraz.

Good Charlotte i I Just Wanna Live na antenie Akademickiego Radia Centrum. Rozpoczynamy kolejną godzinę naszej porannej audycji Głowa do Góry, także wstajemy razem z najlepszą muzyką. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota, a już teraz w waszych głośnikach Kings of Leon z kawałkiem The Bandit.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.

Rammstein i Ameryka na 98 i 2 FM. Mam nadzieję, że panowie z Niemiec was troszeczkę rozbudzili. No a my teraz porozmawiamy sobie o tym, co dzieje się w Wielkiej Brytanii odnośnie Lublina. No bo moi drodzy, nie wiem czy zauważyliście, ale powoli zaczynamy zamieniać się w taki drugi Kraków. Mamy coraz więcej brytyjskich turystów. No i właśnie na łamach cenionego brytyjskiego magazynu, który nazywa się Wanderlust, to jest magazyn podróżniczy, ukazał się artykuł, który był zatytułowany Why You Should Visit Little Known Lublin, czyli dlaczego warto odkryć mało znany Lublin. No i tutaj jest wszystko opisane właśnie w tym magazynie, że Lublin jest takim pięknym miastem, miasta turystycznym, z piękną starówką, że jest bardzo przystępny, niedaleko stolicy Polski i tak dalej, i tak dalej. Także wszyscy Brytyjczycy naprawdę zachwycają się naszym miastem i tym, jakie jedzenie na przykład mamy w Lublinie. Cebularzami też się zachwycali tym, że mamy browar Perły. Także, moi drodzy, będzie tych turystów chyba aktualnie coraz więcej. Zobaczymy, jak to będzie. Do tej pory pamiętam, jak był mecz Crystal Palace w Lublinie. No, to wtedy było ciekawie na Starym Mieście, powiem wam szczerze. No, ale ciekawie też będzie teraz w naszych głośnikach Matt Berninger. Już teraz.

Party Love z kawałkiem Bóg na 98.2 FM. No i moi drodzy, my się trochę zaczynamy tutaj rozwijać coraz bardziej w naszym świecie, bo japońska agencja eksploracji aerokosmicznej, nazywa się JAXA, i ogłosiła, że w czwartek ogłosili, że 20 października wystrzelą oni sondę w kierunku księżyców Marsa i będzie pierwsza w ogóle w historii ludzkości misja pobrania próbki właśnie z Fobosa, z tego księżyca Marsa, i dostarczenia tej próbki na Ziemię, aby zrozumieć dokładniej układ słoneczny i jego początki. Także, moi drodzy, no co z tego będzie? Zobaczymy, musimy poczekać jeszcze prawie miesiąc. No ale warto moim zdaniem. Coraz ciekawsze te wszystkie tutaj misje zaczynają się robić. Także technologia powinna rozwijać się w tą stronę, moim zdaniem, a nie sztucznej inteligencji, ale o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy. Co się z tym dzieje? A teraz Alice Cooper z kawałkiem Poison.

0: 31 minut po godzinie 8. Sprawdźmy, co dzieje się na naszych lubelskich drogach, kochani. Coraz więcej was się tam niestety pojawia. Wileńska lekko zakorkowana, podobnie Głęboka i Kraśnicka. Patrząc dalej, Pagi jeszcze przejezdne. Na Rutowicza tutaj możecie postać chwilę dłużej. Tak samo na rondzie Bohaterów Monte Cassino. Tam zaczynają się robić korki, ale Racowicki oczywiście lekko zakorkowane. Podobnie Zana Mełgiewska przy Gospodarczej. No i oczywiście turystyczna w stronę Grafa, tam też możecie postać chwilę dłużej. Jeszcze Aleje Kraśnickie przy Jana Pawła, tutaj zaczynają nam się robić lekkie korki, no i oczywiście Unii Lubelskiej. Jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515 515 982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: Sprawdźmy jeszcze, co dzieje się na zewnątrz. W tym momencie mamy 11 stopni temperatury, odczuwalna to 12 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian, 1021 hektopaskali, przez co biometr jest korzystny, jakość powietrza jest dobra, a temperatura wzrośnie dzisiaj do 21 stopni koło godziny 15.
2: Autopromocja. Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania. Ekstremalnej pogody.

0: Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja. Reklama.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
1: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

The Who z kawałkiem The Seeker na 98 i 2 FM. No i moi drodzy, my się doczekaliśmy kolejnego koncertu zespołu Megadeth, ale tym razem nie wystąpił oni sami, posłuchajcie tego. Będzie tak, Megadeth, Black Label Society i Testament. Wystąpią oni 2 kwietnia w 2027 roku w krakowskiej Tauron Arenie. Wydaje mi się to po prostu połączeniem idealnym. 2 kwietnia, no Megadeth, no a poza tym Black Label Society. Kto nie chciałby zobaczyć Black Label Society na żywo? Ja widziałam i powiem wam szczerze, że jest to moja polecajka ogromna, przeogromna, także teraz chyba posłuchamy sobie, bo na pewno wszyscy wiecie, jak brzmi Megadeth, a jak brzmi Black Label Society, dowiecie się już teraz. Black and Waters, właśnie od tego wspaniałego zespołu z Zakiem Wydem.

Moi drodzy, rozmawialiśmy sobie przed chwilą o tym, co będzie działo się w Krakowie w kwietniu, a teraz porozmawiamy, co dzieje się w całej Polsce, ale w tym miesiącu i co będzie działo się niedługo w naszym mieście. Impreza FM. Mamy prawie 45 minut po godzinie 8, także moi drodzy, już dziś w warszawskim klubie Progresja zagra zespół Soulfly, ale jeżeli dzisiaj nie możecie wybrać się na koncert, no to w środę, czyli jutro w Krakowie również zagra zespół Soulfly właśnie w klubie Kwadrat. Kolejny zespół, który odwiedzi nasz kraj już niedługo, bo też jutro w krakowskim klubie Studio będzie zespół Airborn. Jeżeli jeszcze nie widzieliście panów na żywo, no to moim zdaniem warto zobaczyć, co wyprawiają na scenie, bo koncert zapowiada się naprawdę świetnie. No i na zakończenie tego, co dzieje się poza granicami naszego miasta, uwaga, Fear Factory, aż 3 koncerty, 29 sierpnia w sobotę Poznań, Klub Tama, 30 sierpnia Kraków, Klub Kwadrat i 31 sierpnia Warszawa Palladium. Także moi drodzy, 3 daty do wyboru do koloru, kto kiedy woli, wtedy można właśnie się wybrać. No a co jeżeli chodzi o Lublin? Moi drodzy, koncertów ciekawych będzie mnóstwo, ale ten przykuł moją uwagę. W Fabryce Kultury Zgrzyt już 26 września będzie koncert Maćka Maleńczuka i Homo Twist. Także można wybrać się jak najbardziej, nie trzeba nigdzie daleko jechać. 26 września, Fabryka Kultury Zgrzyt. Radio Centrum.

kawałkiem Tales from the Forest of Gnomes na 98.2 FM. No i moi drodzy, ja przychodzę do was z cudowną informacją. Jeżeli macie dość mieszkania po prostu w mieście i chcielibyście wyprowadzić się na drugi koniec świata, bo czasami też są takie emocje. I na Hawajach szukają ludzi, którzy w zamian za darmowe mieszkanie będą opiekować się świnkami. Uwaga, uwaga. Jest to takie sanktuarium, które znajduje się w Kianu na Big Island i jest to organizacja non-profit, która zajmuje się uratowanymi świniami. No i właśnie te osoby najlepiej jakby mogły zostać tam od 3 do 6 miesięcy. No i zajmuje to około 20 godzin tygodniowo, opieka właśnie nad tymi świnkami. Poza tym można pracować w taki sposób, że robi się ogrodzenia, prace terenowe, jakaś praca przy kompostowaniu, czy właśnie organizacja zajęć dla tych świnek, bo niektóre są jeszcze malutkie i żeby im się po prostu nie nudziło. Także jeżeli ktoś chciałby rzeczywiście uciec, zniknąć, to zamiast w Bieszczady można pojechać właśnie na Hawaje.

System of a Down i Spiders na 98.2 FM. Moi drodzy, my rozpoczynamy w tym momencie ostatnią godzinę naszej porannej audycji Głowa do Góry, także mam nadzieję, że teraz już jesteście rozbudzeni. 9.05 na zegarach, prawie 6. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota, a już teraz Placebo w waszych głośnikach z kawałkiem Special K.

0: reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

Queen i I Want It All na 98.2 FM. Moi drodzy, jeżeli chcielibyście wybrać się w te wakacje, na przykład do Francji, do Paryża, bo jeszcze wakacje nadal trwają, no to moi drodzy, nie trzeba jechać daleko, no bo nie wiem, czy wiecie, ale w Rybniku stoi wieża Eiffla. Uwaga, przy rondzie. No i teraz Rybnik nazywany jest małym Paryżem w internecie, ale czy wiecie, że Rybnik zajmuje większą powierzchnię niż Paryż, bo Paryż to około 105 km kwadratowych, a Rybnik ma, uwaga, uwaga, 148 km kwadratowych. Także mamy większy Paryż w naszym kraju. Wieża Eiffla, wystarczy pojechać do Rybnika.

0: Suede, Emotionally Unavailable. Moi drodzy, na zegarach prawie 20 minut po godzinie 9, także to pora na przegląd naszych ogólnopolskich mediów. No i co tutaj ciekawego dla Was dzisiaj znalazłam? Jest taki artykuł na stronie infor.pl. Zmiany w wynagrodzeniach wszystkich pracowników. Decyzja już obowiązuje. No i uwaga, uwaga. Nie trzeba już będzie czekać w nieskończoność na pierwszą pensję. No i tutaj mamy teraz takie obowiązki, jeżeli chodzi o pracodawców. Pracodawca nie może dowolnie ustalić dnia wypłaty. Pensja najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca. No i właśnie największym problemem był tutaj moment, kiedy dopiero zaczynaliśmy pracę i na przykład nie dostawaliśmy tej wypłaty na czas. Przepisy mają zapewnić właśnie większą przewidywalność dochodów i nie tylko termin, ale też wysokość wypłat ma znaczenie. Więcej informacji dokładnie na stronie Infor, jeżeli jesteście ciekawi, a na stronie, uwaga, uwaga, twojapogoda.pl mamy taki artykuł. Początek po godzinie 20:00 to będzie wyjątkowe widowisko. No i tutaj możemy przeczytać, że w ostatni weekend wakacji będziemy mogli zachwycać się wyjątkowym spektaklem na wieczornym niebie. Księżyc tuż po pełni spotka się z Saturnem, czyli z tą planetą z pierścieniami. Jak, gdzie, kiedy obserwować to zjawisko? Więcej właśnie na stronie twojapogoda.pl. Wszystko jest tutaj opisane, tylko ostrzegam Was, że to będą raczej godziny poranne. 5:30 i 6:05. Właśnie wtedy będzie najbardziej widać, co tam dzieje się na niebie. Także jeżeli jesteście ciekawi i chcielibyście rzeczywiście wstać rano i zobaczyć coś takiego, no to strona twojapogoda.pl. A teraz wracamy do muzyki. Lou Reed już teraz w Waszych głośnikach z kawałkiem Walk on Wild Side.
1: Holly came from Miami, FLA.

z kawałkiem Taksówkarz na 98,2 FM, a my dowiedzieliśmy się niedawno, kto zagra na Openerze w 2027 roku. Pierwszy headliner został już ogłoszony, no i wszyscy w ogóle są w szoku, zachwyceni i każdy już czeka po prostu na tego Openera, bo zagra, uwaga, uwaga, Tame Impala. Jest to muzyka bardziej alternatywna, połączona z indie, bardzo taka wakacyjna i przyjemna, i niedługo wychodzi nowy album, także moi drodzy, może posłuchajmy sobie razem już teraz Tame Impali z kawałkiem Borderline. Co będzie działo się za rok podczas Openera? Idealny wakacyjny kawałek.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Ira i mój dom na 98.2 FM, a my dzisiaj jeszcze, moi drodzy, nie sprawdziliśmy, kto ma swoje święto i kto obchodzi imieniny, także zróbmy to właśnie w tym momencie. Dzisiaj mamy 25 sierpnia i swoje imieniny obchodzą tak, uwaga, Ludwik, Luiza i Patrycja, Michał, Tomasz, Grzegorz, Józef, Julian, Elwira, Wincenty, Eusebiusz, Hermina i Gaudenty. Także, moi drodzy, jeżeli to wy macie dzisiaj swoje święto, no to wszystkiego najlepszego, jeżeli ktoś z waszych najbliższych ma swój dzień, no to spędźcie z nimi trochę czasu, pieczcie im ciasto, wyjdźcie z nimi na jakiś fajny obiad albo po prostu złóżcie życzenia. Zadzwońcie i powiedzcie, że pamiętacie o ich specjalnym dniu, moi drodzy, bo to jest chyba najważniejsze. A już teraz w waszych głośnikach Billy Talent i Viking Death March.

Foo Fighters i I Am A River na 98 i 2 FM. Moi drodzy, 7 minut do godziny 10, także to pora, żebym się z wami już pożegnała. Przed mikrofonem była Agnieszka Piechota. Dziękuję wam bardzo za spędzenie ze mną tych ostatnich 3 godzin, a ja zostawiam was z największymi hiciorami The Offspring już teraz, Come Out and Play. Także do usłyszenia już jutro. You gotta keep them separated.

0: promocja.
1: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania. Ekstremalnej pogody. Czy problemów egzystencjalnych. Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
2: Reklama.
4: Najwięcej roka w mieście!
0: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
2: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
1: Chciałbyś. Za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
2: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
1: No w Brikomanie. A gdzie?
3: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: stacja.
1: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania, ekstremalnej

0: Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja. Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej oka w mieście.

sobie muzyczny bar, do którego ciągle wchodzi ktoś nowy. Amy Winehouse jest kelnerką przy barze Lemmy. Ja kiedyś może też tam pójdę.

świat istniał miliony lat, beze mnie i bez ciebie. Przychodzimy i jesteśmy tu tylko małą chwilę, zanim znowu odejdziemy na miliony lat.

0: Autopromocja.
1: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania. Ekstremalnej pogody. Czy problemów egzystencjalnych. Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
4: No, bo mają wszystko taniej.
3: A jeszcze jakiś?
4: Bo mają najlepszy wybór.
3: No i?
4: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
3: Ciekawe, co jeszcze?
4: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
5: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
0: Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos.

0: Właśnie minęła godzina 15, a to oznacza, że przyszła pora na wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Ponad 100 przestępców w rękach policji. O tym za chwilę. Powiemy także o Hieronimie Łopacińskim oraz prawach konsumenta podczas festiwalu.
0: Przy mikrofonie Jakub Jarzyna.
1: Dzwoniąc pod numer 112 czekamy na pomoc, na nich czekała jednak sprawiedliwość. 112 przestępców pojmanych podczas operacji Poszukiwany. W trakcie dwudniowej akcji policjanci koordynowani przez Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie sprowadzili ponad 1200 miejsc i adresów. Celem działań było zatrzymanie osób poszukiwanych na mocy listów gończych i nakazów doprowadzenia wystawionych przez prokuraturę czy polskie sądy. Wśród aresztowanych znaleźli się m.in. uciekinier z zakładu karnego typu półotwartego, małżeństwo oskarżone o różnego typu oszustwa czy wyrobnik alkoholu etylowego i papierosów. Przestępcy, którzy trafili w ręce organów ścigania, obecnie przebywają w aresztach i zakładach karnych, gdzie odbywają zasądzone kary oraz środki zapobiegawcze. Nasze miasto wspomina zasłużonego mieszkańca. 120 lat temu zmarł lokalny historyk. Dziś o 12 na cmentarzu przy ulicy Lipowej odbyły się uroczystości upamiętniające rocznicę odejścia Hieronima Łopacińskiego. Za życia był historykiem Koziego Grodu, etnografem oraz językoznawcą. Pośmiertnie został patronem Wojewódzkiej oraz Miejskiej Biblioteki w Lublinie. Mężczyzna poświęcił wiele lat na dokumentowanie i badanie kultury, a także folkloru regionu. Jego księgozbiory liczone są w dziesiątkach tysięcy tomów. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Voucher za odwołany występ, skrócony line-up czy wadliwe nagłośnienie to sytuacje, których nie musisz akceptować. Prawa konsumenta działają również pod sceną. Koncerty i festiwale to emocje i dobra energia, ale także umowy i regulaminy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował specjalny poradnik dla miłośników muzycznych wydarzeń.
2: Z line-upu znika główna gwiazda z wykupionego miejsca na trybunach, lądujesz w tłumie na płycie. A może jest inaczej, to fatalne nagłośnienie i zasłonięty widok psują twój długo wyczekiwany wieczór. Na dodatek na to wszystko organizator reaguje w stylu sorry, taki mamy klimat. Czy to już koniec? Niekoniecznie. Gdy organizator wydarzenia nie dotrzymuje umowy, konsument nie musi przymykać na to oka. Te sytuacje to podstawy do reklamacji. Przypominamy, organizator nie może narzucać ci niekorzystnych zmian tuż przed imprezą. Powinien zadbać o jej bezpieczny i obiecany przebieg.
1: Mówi Agnieszka Kowalska z Departamentu Komunikacji u OKiK. Aby złożyć reklamację, w pierwszej kolejności należy ustalić, co dokładnie poszło nie tak i kto za to odpowiada. W sprawie na przykład nieczytelnie wydrukowanego karnetu udaj się do bileterii, a zmianę artystów zareklamuj u organizatora. O tym, jak krok po kroku złożyć taką reklamację, mówi Agnieszka Kowalska.
2: Po pierwsze, ustal, do kogo złożyć reklamację. W zależności od sytuacji może to być organizator, bileteria lub właściciel obiektu. Po drugie, opisz sytuację, wskaż, czego oczekujesz i dołącz dowody, na przykład bilet, zdjęcia, nagrania z miejsca wydarzenia. Po trzecie, poczekaj na odpowiedź. Przedsiębiorca ma na to 14 dni. Jeśli się nie odezwie, oznacza to, że uznał twoją reklamację. A co jeśli firma znika lub unika kontaktu? Jeśli płatność była kartą, zgłoś się do swojego banku i skorzystaj z procedury chargeback. Oszustwo zgłoś na policję.
1: Pełny przewodnik dostępny jest na stronie u OKiK. Aby w pełni cieszyć się imprezą i uniknąć nieoczekiwanych nieprzyjemności, warto przed zakupem biletów dokładnie czytać regulaminy.
0: A my zerknijmy sobie jeszcze do prognozy pogody. Aktualnie nieco słońce nam wyszło zza chmur. Odczuwalna temperatura to 24 stopnie, a zwykła temperatura to 21. Ciśnienie atmosferyczne 1021 hektopaskali. Biometr jest korzystny, a jakość powietrza dobra.
3: Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
4: Reklama.
5: Tu Radio Centrum.
6: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście.
0: 5 minut po 15, a więc najwyższa pora rozpocząć godzinę szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przy mikrofonie jest dziś z Wami Natalia Pycik, no a razem ze mną już teraz klasyk Iron Maiden i The Wicker Man w Waszych głośnikach.

Paramore z kawałkiem The News na antenie Akademickiego Radia Centrum. 12 minut po 15. Przed chwilą rozpoczęliśmy godzinę szczytu. No i zacznijmy sobie od kalendarium na 25 sierpnia. Słuchajcie, imieniny obchodzą dzisiaj Patrycja, Luisa, Ludwik, Michał oraz Tomasz. Także jeśli nas słuchacie, no to oczywiście wszystkiego najlepszego dla Was od całej ekipy Radia Centrum. No a jeśli o nietypowe święta chodzi, no to taki dysonans, bo z jednej strony Chiny, z drugiej strony Polska. Ponieważ mamy dzisiaj dzień zupki błyskawicznej, zupki chińskiej, a z drugiej strony dzień polskiej żywności. Także niezależnie, które z tych wybieracie rzeczy, no to nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam smacznego. No i my pozostajemy jednak przy tych polskich klimatach, już nie jedzeniowych, a muzycznych, bo Kobra Nocka i List z pola boju w Waszych głośnikach.

23 minuty po 15. Za nami kalendarium, ale co jeszcze ciekawego obchodzimy właśnie dzisiejszego dnia? No właśnie, Tim Burton, słynny reżyser znany ze swojego surrealistycznego, mrocznego, poniekąd myślę, że dziwnego, dziwacznego klimatu w filmach, obchodzi dziś właśnie swoje 68. urodziny. Człowiek, który tak naprawdę od najmłodszych lat właśnie fascynował się potworami i mrokiem, to wszystko przeniósł na wielki ekran i dzięki temu powstały właśnie takie hity jak Beetlejuice czy Edward Nożycoręki. Myślę, że ci, którzy właśnie lubią jego kino, no to nie muszę przedstawiać tych klasyków, które właśnie stworzył właśnie w swoim takim mrocznym klimacie. Myślę, że idealnie właśnie na jesień, nie wiem jak wy, ale ja lubię powracać do tych jego filmów właśnie w takim klimacie jesienno-zimowym są bardzo. No ale wystarczy jednak o filmach, wróćmy do muzyki, bo już teraz Collective Soul w waszych głośnikach.

0: Przyszła pora sprawdzić sobie, jak aktualnie prezentują się drogi na Lubelszczyźnie. Zacznijmy od zachodu Lublina, tam oczywiście Aleja Kraśnicka przy skrzyżowaniu z Alejami Racławickimi, głęboko uznana bohaterów Monte Cassino i Jana Pawła II zaczyna się korkować. Dalej rondo na Jana Pawła w stronę Armii Krajowej również się korkuje oraz okolice Nadbystrzyckiej, Krochmalnej i Diamentowej. Ulica Głęboka, w szczególności przy skrzyżowaniu z Filaretów, Sowińskiego i Nadbystrzycką również się korkuje. Dalej okolice Wolskiej i Fabrycznej oraz oczywiście Aleja Unii Lubelskiej oraz Aleja Tysiąclecia, tam w okolicy Galerii Vivo. Bolesława Prusa i Dolna 3 Maja też stoją w korku, tak samo Lubomelska oraz Wieniawska stoi oraz oczywiście Aleje Racławickie i Krakowskie Przedmieście, tam również postoicie w korkach. Natomiast jeśli to Wy macie jakieś informacje, gdzie aktualnie w korkach można postać, gdzie były jakieś wypadki, gdzie są utrudnienia drogowe, no to oczywiście dawajcie znać pod numer 515 515 982, a ja przekażę Wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
1: Reklama.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

43 minuty po godzinie 15. Słuchajcie, lato dobiega końca, temu nie można zaprzeczać, nieważne jak bardzo byśmy chcieli. No ale atrakcje w naszym mieście jeszcze się nie kończą, więc jeśli macie ochotę jeszcze coś ciekawego właśnie podczas wakacji, podczas lata zrobić, no to słuchajcie, mam dla Was idealne wydarzenie. Od wczoraj właśnie trwa darmowe zwiedzanie muzeów w Lublinie i jutro na przykład będziecie mogli zobaczyć wystawy w Muzeum Narodowym wybrane. 27 sierpnia bezpłatnie będzie można wejść do muzeum naszego lubelskiego poety, jakim był oczywiście Józef Czechowicz. No a w piątek odwiedzić będzie można dworek Wincenta Polego na Kalinowszczyźnie, także jeszcze te ostatnie dni wakacji można naprawdę bardzo fajnie spędzić w naszym mieście. Myślę, że to idealna okazja właśnie, żeby dowiedzieć się czegoś nowego i zaczerpnąć nieco ze świata sztuki.

Thin Lizzy i kawałek The Boys Are Back in Town na antenie Akademickiego Radio Centrum. No i jeśli o powroty chodzi, no to zdecydowanie mamy tutaj jeden wielki powrót.

że Woody Allen nie planuje jeszcze właśnie na emeryturę przechodzić.

0: Neighbors Blues od Jacka White'a na antenie Akademickiego Radia Centrum. Tym kawałkiem właśnie zakończyliśmy pierwszą z godzin szczytu na naszej antenie, no ale spokojnie, spokojnie, jeszcze 2 godziny przed nami. My jednak przejdźmy sobie teraz do wydarzeń, ponieważ właśnie minęła godzina 16.
1: Co dalej z planem ogólnym miasta? O tym za chwilę. Powiemy także o deportacji pijanego kierowcy oraz ułatwieniach dla kibiców Motoru Lublin.
0: Przy mikrofonie Jakub Jerzyna.
1: Czy Kozi Gród zmieni swój wygląd? Za kilka dni władze zdecydują, czy uchwalić nowe regulacje. Już w najbliższy piątek o godzinie 15 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Lublin. Zostanie ona poprzedzona posiedzeniem Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska. Władze mają wówczas zdecydować o wprowadzeniu planu ogólnego miasta. Ma on zastąpić obowiązujące studium kierunków i rozwoju przestrzennego miasta Lublin. Dokument określa m.in. rozwój zabudowy mieszkaniowej, wyznacza strefy komunikacyjne, czy reguluje kwestie ochrony terenów zieleni. Konsultacje społeczne w tej sprawie trwały od 15 maja do 12 czerwca bieżącego roku. Jeśli plan wejdzie w życie, to zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Pijany mężczyzna zatrzymany przez funkcjonariuszy został wydalony z Polski. Za sprawą działań nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej doszło do deportacji 43-letniego obywatela Ukrainy. Kierowca prowadził pojazd mechaniczny, będąc pod wpływem alkoholu i pomimo wcześniejszego zakazu sądowego.
2: Funkcjonariusze z naszej placówki w Sławatyczach wydali wobec cudzoziemca decyzję o zobowiązaniu do powrotu. Po analizie indywidualnej sytuacji cudzoziemca ustalono, iż dalszy pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Polski stanowi zagrożenie dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
1: Mówi major Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy komendanta nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej. Ukrainiec został przekazany w ręce służb granicznych w swojej ojczyźnie. Przez kolejne 7 lat nie może wrócić do Polski. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Kibice Dumy Koziego Grodu mogą liczyć na sprawny powrót do domu. Autobusy oraz trolejbusy odwiozą fanów. W sobotę o godzinie 18.30 Motor Lublin podejmie na własnym stadionie ekipę Piasta Gliwice. Z tej okazji Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie uruchomi dodatkowe kursy komunikacji miejskiej po zakończeniu spotkania. Mowa o liniach numer 13 i 34 kierunek Nasturciowa-Poręba, 158 i 160 kierunek Felin-Poręba oraz 161 kierunek Poręba. Szczegółowy rozkład przystanków, na których będą czekać pojazdy, dostępny jest na stronie zdtm.lublin.eu. W Muzeum Osiedli Mieszkaniowych zaplanowano nietypowy wernisaż. Goście wystawy będą mogli nie tylko przyjrzeć się prezentowanym pracom, lecz także ich dotknąć. Mowa o ekspozycji autorstwa Karoliny Karaś. To kolejne wydarzenie z serii Mom to Art.
3: Bardzo lubię doprowadzać rzeźby do momentu, w którym w twardym materiale widać miękkość ciała. I już w czasie studiów lubiłam eksplorować ten temat. To też był sposób namierzenia się z pewnymi demonami, które gdzieś tam we mnie siedziały. W taki zdrowszy sposób, przez rzeźbę, przez sztukę, taka dla mnie osobiście troszkę autoterapia. Właśnie każdy, myślę, że może odnaleźć w tym coś dla siebie.
1: Zaznacza Karolina Karaś, twórczyni wystawy. Cykl nosi tytuł Dotyk i składa się z 5 rzeźb przedstawiających fragmenty ludzkiego ciała. Sposób rozmieszczenia dzieł angażuje nie tylko zmysł wzroku, ale także dotyku.
4: To było wyzwanie ekspozycyjne. Co z nimi zrobić i jak wpleść to wszystko w nasze idee? Chcemy podkreślać właśnie wartość formy otwartej Hansenu, architektury jako tła zdarzeń. I jak to połączyć z rzeźbami, które są o dotyku? Myślę, że to się łączy w tym, że dotyk jest czymś codziennym, może czymś, czego w pewnym sensie brakowało.
1: Podkreśla Stanisław Kamiński, kurator ekspozycji. Wernisaż odbędzie się jutro o godzinie 19 w Muzeum Osiedli Mieszkaniowych przy ulicy Wileńskiej. Wystawa będzie czynna do 23 września. Wstęp jest wolny.
0: A my przejdźmy sobie jeszcze do prognozy pogody. Aktualnie za oknami słonecznie, temperatura to 21 stopni Celsjusza, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1021 hektopaskali, biometr jest korzystny, a jakość powietrza dobra.
5: Reklama.
6: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
8: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
9: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
8: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
9: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
8: No w Brikomanie, a gdzie?
10: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
5: Reklama.
11: Akademickie Radio Centrum.
12: Najwięcej rocka w mieście.
0: Na zegarach już 5 minut po 16, a więc pora rozpocząć drugą z godzin audycji Godziny Szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum oczywiście. Przy mikrofonie jest dziś z Wami Natalia Pyzik. Koniecznie zapraszam Was do zostania na dłużej razem ze mną na antenie.

15 minut po godzinie 16 na zegarach. Słuchajcie, w ostatnim czasie media obeszła informacja od zespołu Poison. Mianowicie lider zespołu dopiero co wrócił na scenę po pewnych problemach zdrowotnych. No i niestety już z tej sceny właśnie z powrotem musi sobie zejść ze względu na wciąż te problemy zdrowotne, które posiada. No i z racji tego zespół oświadczył, że zostaną odwołane wszystkie najbliższe koncerty na ten rok niestety. No ale też Brad Michaels oświadczył również, że zrobi on wszystko w swojej mocy, żeby wrócić oczywiście do swoich fanów i do koncertowania, gdy tylko otrzyma oświadczenie o całkowitym wyzdrowieniu. Także tego oczywiście możemy mu życzyć. No i tak tematycznie właśnie padło na to, że na naszej antenie również pojawi się teraz zespół Poison, kawałek Unskinny Pop już teraz w waszych głośnikach.

TV on the radio z kawałkiem Wolf Like Me na antenie Akademickiego Radio Centrum. No ale teraz zdecydowanie nie o wilkach, a o innych fajnych zwierzątkach, które właśnie w ogrodzie saskim nam się pojawiły. Nowych mieszkańców mamy, słuchajcie. W parku wykluły się dwa małe pawiątka, no i właśnie tam aktualnie ze swoimi rodzicami przebywają. No i w tamtym roku była podobna sytuacja i nie wiem, czy pamiętacie, ale można było wybrać imię dla tego pawia, więc jestem ciekawa, czy w tym roku również taka inicjatywa będzie, że to właśnie mieszkańcy będą mogli wybrać imię dla tych pawiów. Jeśli tak i znajdę taką informację, no to oczywiście przekażę Wam ją na antenie. No a jak na razie zachęcam Was oczywiście do wybrania się do naszego ogrodu saskiego i przywitania nowych mieszkańców naszego miasta.

0: Przyszła pora zerknąć sobie na nasze lubelskie drogi. Oczywiście klasycznie okolice Poniatowskiego, Sowińskiego i Głębokiej się korkują. Dalej Aleje Racławickie i Krakowskie Przedmieście w obie strony oraz ulica Lipowa. Korki czekają na Was również w okolicy Alei Tysiąclecia przy Galerii Vivo. Dalej Fabryczna, Wolska, tam też możecie w korkach chwilę postać. Okolice Diamentowej, Krochmalnej i Nadbystrzyckiej oraz klasycznie Aleja Kraśnicka, głównie przy skrzyżowaniu z Bohaterów Monte Cassino, Głęboką i Alejami Racławickimi. Tam w korkach chwilę możecie postać. Natomiast jeśli to Wy macie jakieś informacje, gdzie właśnie utrudnienia drogowe czekają na kierowców, no to oczywiście dawajcie znać pod numer 515 515 982, a ja przekażę Wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania, ekstremalnej pogody, czy problemów egzystencjalnych. Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
3: Reklama.
5: Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej oka w mieście.

strachy na lachy i kawałek Twoje oczy lubią mnie. No a jeśli Wy lubicie dobrą muzykę i chcecie z przytupem pożegnać wakacje, no to słuchajcie, przychodzę Wam właśnie teraz z pomocą, bo już 4 września odbędzie się kolejna edycja Welcome Sessions, czyli takiej muzycznego, takiego wydarzenia muzycznego właśnie, które razem z Fabryką Kultury Zgrzyt Radio Centrum współtworzy. No i na tej edycji będziemy mogli usłyszeć 3 wspaniałe zespoły z Lublina. Ponury Grzybiarz, Murder First oraz Death Natura, więc usłyszymy trochę z death metalu właśnie, trochę z grunge'u i trochę z stoner rocka. No i całe to wydarzenie jest oczywiście darmowe, także koniecznie wpadajcie, zapisujcie sobie w kalendarzach 4 września, godzina 20, Fabryka Kultury Zgrzyt, bo to właśnie tam się widzimy na Welcome Sessions.

Już tylko 11 minut zostało nam do godziny 17, ale ja zerknęłam jeszcze sobie właśnie do tego, co w muzyce się dzieje. Słuchajcie, niecodzienna sytuacja miała miejsce ostatnio. Niecodzienna sytuacja. No, pewien muzyk przechodzi na emeryturę, słuchajcie. Legendarny muzyk Chris Slade, który właśnie w swojej karierze grał między innymi z AC/DC, ale współpracował także z Davidem Gilmorem, czy z Pink Floyd, czy z Jimem Page'em z Led Zeppelin. Kończy swoją karierę muzyczną, ale wracając jeszcze do AC/DC, no to do zespołu dołączył właśnie w 1989 roku jako perkusista, no i podczas tego okresu powstał jeden z bardziej kultowych albumów tego zespołu, The Razor Edge, którego kawałek Thunderstruck okazał się wielkim, wielkim hitem, no i my sobie tego hitu posłuchamy teraz również na naszej antenie. Thunderstruck od AC/DC już teraz w waszych głośnikach, koniecznie dajcie głośniej.

0: Właśnie minęła nam godzina 17, a to oznacza, że pora na wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Droga wojewódzka numer 833 przebudowana. O tym za chwilę. Powiemy także o akcji Trzeźwa Gmina oraz zainteresowaniu służbą w wojsku.
0: Przy mikrofonie Jakub Jerzyna.
1: 12 kilometrów trasy zostało oddanych do użytku. Nastąpiła finalizacja inwestycji o wartości blisko 146 milionów złotych. Dziś marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski uroczyście otworzył przebudowaną drogę wojewódzką numer 833 Chodel-Kraśnik na odcinku Godów-Mikuszewskie. Wydarzenie odbyło się w Wierzbicy w powiecie kraśnickim i stanowiło podsumowanie projektu unijnego, na który lubelskie otrzymało ponad 130 milionów dofinansowania ze środków europejskich. Zakres robót obejmował m.in. przebudowę 15 skrzyżowań, utworzenie 16 zatok autobusowych, czy wykonanie prawie 11 km ścieżki pieszo-rowerowej na całej długości zmodernizowanej trasy. Chociaż było ich 7, to ciężko nadać im miano szczęśliwców. Blisko 10 osób zatrzymanych za jazdę na podwójnym gazie. Podczas wczorajszych działań na terenie gmin Bychawa, Bełżyce i Niemce funkcjonariusze policji przeprowadzili prawie 2000 kontroli drogowych. Wszystkie miały na celu sprawdzenie trzeźwości kierowców. Rekordzistką wtorkowej akcji okazała się kobieta prowadząca samochód marki Audi. Podczas badania alkomatem osiągnęła wynik liczący ponad 1,2 promila alkoholu w organizmie. Mundurowi przypominają, że za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat pozbawienia wolności. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Zainteresowanie służbą nie spadnie. Badania twierdzą, że co piąty zielony to kobieta. Do tej pory w 2026 roku do 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej dołączyło 450 nowych osób. Kim są? Statystyki pokazują, że blisko 60% żołnierzy OT ma wyższe wykształcenie lub jest w trakcie jego zdobywania. Co więcej, ponad 27% uczy się lub studiuje, a około 43% pracuje na etacie.
2: Trudno stworzyć jeden portret typowego lubelskiego terytorialca, bo służą u nas ludzie w różnym wieku, wykonujący różne zawody i będący na różnych etapach życia. Są wśród nas zarówno 18-latkowie, jak i osoby po 60. Nie trzeba więc rezygnować z pracy, nauki czy swoich dotychczasowych obowiązków, żeby zdobywać wojskowe umiejętności i służyć.
1: Mówi kapitan Marta Gaborek, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Najbliższe szkolenie rozpocznie się 4 września. Nabór trwa dalej, a do tej pory wpłynęło ponad 150 aplikacji. Już wkrótce mieszkańcy regionu będą świętowali w Świdniku na terenie lotniska trawiastego zakończenie żniw. Wielkimi krokami zbliżają się dożynki wojewódzkie. Wydarzenie jest nie tylko zwieńczeniem całorocznego trudu rolników, ale także okazją do celebrowania tradycji. Swoimi koncertami uroczystość uświetnią zespół Daj to Głośniej, Kubańczyk oraz grupa Bratanki. Nie zabraknie także wojewódzkiego konkursu na wieniec dożynkowy.
3: Lubelskie jest prawdziwym królestwem ludowej tradycji, w szczególności w sztuce kulinarnej. Na ogólnopolskiej liście produktów tradycyjnych jesteśmy od lat liderem z wpisanymi już 286 potrawami. Wojewódzkie Święto Plonów to świetna okazja do ich skosztowania i zasmakowania specjałów naszych babć. Nie zabraknie też dziecięcego miasteczka z atrakcjami dla najmłodszych. Na tegoroczne świętowanie serdecznie zapraszają gospodarze wydarzenia, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz starosta świdnicki Waldemar Jakson.
1: Mówi Marcin Jakubczyk z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Już 30 sierpnia świętowanie rozpocznie się o godzinie 11 barwnym korowodem, po czym o godzinie 12 zostanie odprawiona msza święta, której przewodniczył będzie arcybiskup lubelski Stanisław Budzik. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem dożynkowym prezydenta RP Karola Nawrockiego.
0: Zerknijmy sobie jeszcze do prognozy pogody. Za oknami słonecznie, temperatura wynosi 21 stopni, a odczuwalna to 1 stopień więcej. Ciśnienie atmosferyczne to 1019 hektopaskali. Biometr mamy dzisiaj korzystny, a jakość powietrza dobrą.
4: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki
4: warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
5: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
6: No, bo mają wszystko taniej.
5: A jeszcze jakiś?
6: Bo mają najlepszy wybór.
5: No i?
6: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
5: Ciekawe, co jeszcze?
6: I jeszcze te farby, co chciałaś.
7: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Reklama.
9: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Na zegarach mamy już 6 minut po 17. Tak czas szybko leci, że rozpoczynamy ostatnią z dzisiejszych godzin szczytu na antenie akademickiego Radio Centrum. Przy mikrofonie jest dziś z wami Natalia Pyzik. Zostańcie koniecznie ze mną. A godzinę rozpoczynamy tym razem z zespołem Three Days Grace z kawałkiem Words So Cold. Już teraz w waszych głośnikach właśnie ten kawałek.

14 minut po godzinie 17 właśnie nam na zegarach wybiło. Rozpoczęliśmy ostatnią z godzin szczytu na naszej antenie, no i na samym początku tej ostatniej godziny zerknijmy sobie jeszcze do kalendarium muzycznego na dzisiejszy dzień. Informacja dla fanów glam rocka tym razem. Otóż Gene Simmons, założyciel i basista zespołu Kiss oczywiście, obchodzi dziś swoje 77. urodziny, no i nie wiem jak wy, ale ja od razu przed oczami mam ten jego słynny makijaż i to przebranie, w którym właśnie pod kultową demoniczną personą zwaną The Demon występował na scenie. Zresztą oni wszyscy tam świetnie oczywiście byli przebrani, wszyscy właśnie z zespołu Kiss. No i przy zespole Kiss zostajemy również na dłużej, bo już pewnie tam w tle słychać, jaka piosenka gra właśnie teraz, I Was Made For Loving You od zespołu Kiss w waszych głośnikach. Dajcie głośniej.

Cream i kawałek Sunshine of Your Love na antenie Akademickiego Radio Centrum. My przenieśmy się teraz jednak do Niemiec, słuchajcie, bo bardzo niecodzienna sytuacja się tam ostatnio wydarzyła w pewnej z niemieckich miejscowości, ponieważ w autobusie pojawił się pasażer na gapę i to bardzo nietypowy pasażer, ponieważ była to owca, która uciekła z pastwiska, no i była ona na tyle spokojna, że kierowca nawet jej nie zauważył, ponieważ już żadnych osób w autobusie nie było, jechała ona sama w tym autobusie, no i przebywała ona podróż właśnie w tym autobusie, nawet na myjni była, później z kierowcą kierowca znalazł ją po tym, jak miał sprzątać autobus, no i właśnie wszedł do tego autobusu i zobaczył, że jest tam pasażer na gapę jako owca. Także jestem ciekawa jego reakcji, no i tego, dlaczego ta owca postanowiła w ogóle uciec z pastwiska, no ale skoro zachowała spokój, no to chyba ta podróż jej się spodobała.

0: Po raz ostatni sprawdźmy sobie, jak aktualnie wygląda sytuacja na naszych lubelskich drogach. Oczywiście Aleje Racławickie i Krakowskie Przedmieście, tam wciąż jeszcze możecie postać. Dalej Sowińskiego i Głęboka, tutaj skrzyżowanie również jest zakorkowane. Oraz jeśli chodzi o Głęboką, to tutaj okolice Wileńskiej i Lesława Pagi, tam chwilę również możecie w korkach postać. No i klasycznie Aleja Kraśnicka przy skrzyżowaniu z Głęboką, Tomasza Zana oraz Bohaterów Monte Casino oraz tutaj okolice Ronda przy Filaretów i Tomasza Zana, tam również jeszcze się korkuje. Natomiast jeśli to wy macie jakieś informacje, gdzie w korkach można postać, gdzie były jakieś wypadki, gdzie są utrudnienia drogowe, no to oczywiście dawajcie znać pod numer 515-515-982, a ja przekażę wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
2: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Już tylko 17 minut zostało nam do godziny 18, no a to oznacza, że przyszła pora na imprezę FM, czyli przegląd najciekawszych muzycznych wydarzeń, które odbędą się w najbliższym czasie. Zaczynamy od koncertu legendy industrial metalu Fear Factory. Wystąpią już 31 sierpnia w klubie Palladium w Warszawie. Podczas ich trasy koncertowej Cybernetic Domination Tour jako pionierzy właśnie industrial metalu zaprezentują połączenie takiej ekstremalnej muzyki z dawką elektroniki właśnie w swojej muzyce. Dalej przenosimy się do Lublina, gdzie już 18 września wydarzenie perfekcyjne dla wszystkich fanów Iron Maiden, bo właśnie wtedy odbędzie się w Fabryce Kultury Zgrzyt Tribute to Iron Maiden, a na scenie wystąpi kultowy zespół, znaczy kultowe kawałki przedstawi nam oczywiście zespół The Legacy. No i ostatnie wydarzenie, również w Lublinie, tym razem jednak dla miłośników Depeche Mode, bo właśnie tam w klubie Graffiti odbędzie się Enjoy the Party Depeche Mode Celebration, czyli właśnie taka impreza, podczas której będzie można potańczyć, pośpiewać, pobawić się do tych mniej i bardziej znanych kawałków od zespołu Depeche Mode. Także jeśli jesteście zainteresowani którymś z tych wydarzeń, no to ja oczywiście zachęcam Was do zerknięcia na strony organizatorów. Tam znajdziecie więcej informacji oraz bilety na wszystkie te wydarzenia.
1: Radio Centrum.
2: Najwięcej loka w mieście!

MGMT z kawałkiem Time to Pretend. No i ja nie będę też udawać, na mnie przyszła pora, a to dlatego, że zostały nam już tylko 4 minuty, podczas których godziny szczytu jeszcze trwają. No i właśnie przez te 4 minuty posłuchamy sobie Soundgarden. Przy mikrofonie była dziś z wami również Natalia Pydzik, także dziękuję wam za tę audycję i do usłyszenia wkrótce.

0: Jakie ceny czekają nas na stacjach paliw? O tym za chwilę. Powiemy także o nowym rozkładzie jazdy oraz rozwoju służb mundurowych. Minęła godzina 18, pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Jakub Jarzyna. Czy portfele kierowców będą szczuplejsze? Użytkownicy diesla odetchną z ulgą. Minister energii wydał obwieszczenie, zgodnie z którym ustalono jutrzejsze maksymalne ceny paliw na stacjach benzynowych. Nieznacznie wzrośnie wartość litra benzyny PB95, która zostanie podwyższona o 1 grosz i będzie kosztować 6,58 zł. Za PB98 zapłacimy tyle samo co dzisiaj, czyli 7,40 zł. Z kolei olej napędowy stanieje o 7 groszy i nie wydamy na niego więcej niż 7,54 zł. Koniec relaksu dla lubelskiej komunikacji miejskiej. Wracamy do powakacyjnego rozkładu jazdy. Od 1 września zwiększy się częstotliwość kursowania najważniejszych linii komunikacyjnych. Dodatkowo pojawi się więcej przejazdów obsługiwanych autobusami przegubowymi.
1: Pojazdy będą kursowały co 15 minut w godzinach szczytu komunikacyjnego. W stosunku do rozkładu wakacyjnego liczba pojazdów w ruchu w dni powszednie wzrośnie o blisko 30%. Rozkład jazdy został zaprojektowany na podstawie godzin kursowania obowiązujących do 26 czerwca z uwzględnieniem zmian.
0: Mówi Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Najważniejsze modyfikacje dotyczą przywrócenia linii numer 28 oraz dodania kursów na liniach numer 15, 161 i 74. Zmienią się również nazwy przystanków. Kolonia Dąbrowica – Ośrodek Zdrowia na Żądanie zostanie skrócony do Dąbrowica – Ośrodek Zdrowia na Żądanie, a Snopków 1 i 2 przekształci się w Snopków Obwodnica i Snopków Rondo. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Za mundurem panny sznurem. Ilość zamówień na uniformy wzrośnie, bo przybędzie kandydatów do pracy w służbach. Dziś w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie podpisano trójstronne porozumienie pomiędzy Policją, Strażą Graniczną a szkołami ponadpodstawowymi, w których powstają oddziały o profilu mundurowym. Klasy o wspomnianej charakterystyce zostaną utworzone w 4 szkołach na terenie naszego województwa. Dodatkowo ustalono harmonogramy realizacji zajęć na zbliżające się rok szkolny w placówkach, które przystąpiły do programu w 2025 roku. Inicjatywa ma na celu rozwijanie współpracy skupionej na kształceniu kandydatów do służby mundurowej. Warto dodać, że absolwenci liceów i techników o profilu mundurowym zostaną zwolnieni z testu wiedzy, jeśli złożą podanie o przyjęcie do służby w Policji lub Straży Granicznej przed upływem 3 lat od ukończenia szkoły. Przed nami wieczór pełen gitarowych brzmień oraz muzycznych wspomnień. Zbliża się koncert Wojtka Cugowskiego. Urodzony w Lublinie artysta zaprezentuje swoje solowe utwory, kompozycje zespołu Bracia oraz interpretacje repertuaru takich grup jak Perfect, Whitesnake oraz Genesis. Na scenie wokaliście towarzyszyć będzie basista Bartek Jończyk. Więcej o wydarzeniu mówi Joanna Kolstrunk z Centrum Kultury w Lublinie.
2: Będzie to muzyka, którą lubimy, którą znamy, którą można sobie ponucić razem z artystami. Ta formuła właśnie duetu akustycznego to jest taka forma intymna i taka forma, która budzi bardzo dobre emocje w ludziach i wychodzi się z takich koncertów z dużą dawką takiego ciepełka w serduchu, muzycznego ukojenia, takiej pozytywnej energii na nadchodzący tydzień.
0: Koncert pod tytułem I dla siebie zacznij żyć odbędzie się w piątek o godzinie 20. Duet akustyczny wystąpi w Wirydarzu Centrum Kultury w Lublinie.
3: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Na początek piłka nożna, przed nami rewanżowe spotkania 4. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Kibice najlepszych rozgrywek klubowych świata obejrzą dzisiaj 3 spotkania. O 18.45 azerski Sabah z Tymoteuszem Puchaczem w składzie zmierzy się z izraelskim HPL-em Birszewa. Następnie o 21.00 LASK zagra z Celticiem Glasgow, natomiast Bodo Glimt zmierzy się z holenderskim NSM Nijmegen. Jeśli chodzi o rozgrywki krajowe, to fani hiszpańskiej piłki będą mogli obejrzeć zaległe starcie pierwszej kolejki hiszpańskiej La Liga, w którym Valencia podejmie Real Betis. Pozostaniemy przy tematach piłkarskich. Jak przekazują włoskie media, bramkarz reprezentacji Polski Kamil Grabara wylądował w Turynie, gdzie ma podpisać kontrakt z tamtejszym Juventusem. Golkiper niemieckiego VfL Wolfsburg rozegrał w minionym sezonie komplet spotkań na poziomie Bundesligi. Niestety Polak nie uratował Wilków przed spadkiem na drugi poziom rozgrywkowy. W ostatnim czasie redaktor naczelny kanału meczyki.pl Tomasz Włodarczyk poinformował, że usługami Grabary zainteresowany jest właśnie Juventus Turyn. Na razie bramkarz ma trafić do klubu ze stolicy Piemontu na roczne wypożyczenie z opcją wykupu po obecnej kampanii. Przejdźmy do siatkówki. Przed reprezentacją Polski kobiet trzecie spotkanie fazy grupowej Mistrzostw Europy. Po pokonaniu Węgier i Łotwy kolejne na rozkładzie podopiecznych Stefano Lavarniego są Słowenki. Spotkanie rozpoczęło się o 18:00, a transmisję można śledzić na antenach Polsatu Sport. Na koniec lekkoatletyka. Pia Skrzyszowska została przewodniczącą komisji zawodniczej w European Athletics na lata 2026-2030. Dzięki temu polskiej płotkarce przysługuje również miejsce w Radzie Lekkoatletycznej Federacji Starego Kontynentu. O tym, że Skrzyszowska została włączona do komisji zawodniczej, poinformowano w dniu zakończenia Mistrzostw Europy w Birmingham. Wspomniana grupa składa się z 4 kobiet i 4 mężczyzn. Polka wśród przedstawicielek swojej płci uzyskała największą liczbę głosów.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie termometry wskazują 23 stopnie Celsjusza. Odczuwalny jest delikatny wiatr. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1019 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
4: Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
5: Reklama.
6: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania. Ekstremalnej pogody. Czy problemów egzystencjalnych. Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Uwaga! Ta audycja przeznaczona jest dla słuchaczy o mocnych nerwach i uszach. Hardkorowa muzyka i zero litości. Serce z kamienia w Akademickim Radiu Centrum.

No i tutaj pozwolę sobie ruszyć wręcz takim egzystencjalnym pytaniem. Kiedy zaczyna się wieczór? Czy o jakiejś konkretnej godzinie, czy wtedy, kiedy zaczyna się robić ciemno? No, na to pytanie pewnie nikt nie zna odpowiedzi, natomiast myślę, że wieczór tutaj zdecydowanie bardziej mi pasuje. Zwłaszcza, że już podczas tej audycji zacznie się robić ciemno. Nie da się ukryć, zanim się skończy, to już za oknem raczej słońce nie będzie gościć. Więc powiem wam dobry wieczór. Gabriela Wolińska przy mikrofonie i oczywiście otwieramy serce z kamienia. I wieczór tutaj nie pojawił się też bez powodu, nie tylko ze względu na porę, ale ze względu na to, że wieczorem raczej chodzi się do klubu. No może nie we wtorek w środku tygodnia, ale kto Boga temu zabroni, jeśli macie jutro wolne, to czemu nie? A skoro w klubach, to dużo elektroniki, więc pomyślałam sobie, że skoro tydzień temu nie przygotowałam wam żadnego motywu przewodniego, to dzisiaj wręcz z nawiązką to spełnię i dzisiaj właśnie będzie elektronika nam tu gościć przez większość godziny, ale jak słyszeliście, raczej w takich mieszankach elektroniczno-metalowych, choć nie zawsze. Ale nawet jeśli to będzie sama elektronika, to raczej taka dosyć cięższa. Nie taka stricte do klubów, choć takie nuty też się znajdą, ale jak tu nam za przykład dali Bad Omens z kawałkiem Concrete Jungle z płyty The Death of Peace of Mind, która też nie stroni od elektroniki, zresztą sam zespół bardzo często po nią sięga w swoich utworach, jednocześnie pozostając w tych metalowych klimatach. No i tutaj sięgamy do dosyć jeszcze świeżego projektu, który w elektronice również szeroko się obraca, ale właśnie do tej pory to raczej były takie trochę klubowe, a z takim czasami sięgnięciem po cięższe brzmienia metalowe i mowa tu o Starset. No i wiem, że w piątek Kuba prezentował premierę, ale aż szkoda by było nie wziąć tego kawałka do dzisiejszej audycji, skoro o elektronice mowa, a mowa o Paradoxic od Starset, które właśnie, tak jak wspomniałem, wyszło w zeszły piątek, ale myślę, że jest na tyle dobre, że można posłuchać go drugi raz.

No przy tym to można rozkręcać imprezy. Slave to the Rhythm w wykonaniu Bring Me the Horizon, ale właśnie we współpracy z Illeniem, czy raczej to był gościnny występ Bring Me the Horizon na płycie DJ-a Illenium, czyli DJ-a i producenta Nicolasa Millera. No i tutaj właśnie po premierze nawet właśnie media rockowe się o tym rozpisywały i tutaj na przykład jeden z dziennikarzy Rock Sound napisał, że no nawet tam jest breakdown i rzeczywiście na koniec można postrzegać to jako breakdown taki no elektroniczny, ale no, tutaj głównie muzyka elektroniczna, przy której można zarówno się bawić, no a przede wszystkim myślę słuchać, no ja to sobie bardzo często wrzucam na listę, żeby sobie odsłuchiwać, nawet jeśli, no Bring Me The Horizon lubię też właśnie głównie od tej strony metalowej, ale nie da się ukryć, że oni również są tym zespołem, który nie stroni od elektroniki czy remiksów po prostu ich utworów. Bardzo często na płytach, czy raczej wydają płyty deluxe w wersji rozszerzonej z remiksami różnymi tych utworów i wychodzi to bardzo często bardzo dobrze, ale no jest też na czym pracować. Jeśli chodzi o samo Bring Me The Horizon, no to jest news taki, że Oliver Sykes zdradził ostatnio w wywiadzie, że już tworzą nową muzykę, także ja zacieram rączki, ale na razie nie ma za bardzo o czym mówić. Poza tym, poza tą współpracą kolejną z Courtney LaPlante, o której wspominałam tydzień temu, ale tutaj również do współpracy sięgnę i również Olivera Sykesa, no tutaj chciałam zrobić taki most do iSpeak, bardzo ciekawego duetu rosyjskiego, który no ze względu na krytykę rządu zawartą bardzo często w utworach, no musieli wyjechać z kraju. Niemniej tworzą go Anastazja Kreslina i Nikolaj Kostiliew. Drugi to instrumentalista, a pierwsza to wokalistka i tutaj właśnie stworzyli razem z Sykesem utwór Vampir, który się pojawił na ich płycie mieszanej właśnie rosyjsko-angielskiej i ten utwór również mieszane języki ma i ten utwór jest jednym z takich bardziej statycznych w ich repertuarze, bo no tworzą muzykę elektroniczną, hip-hopową czasami, ale taką bardzo artystyczną w swoim podejściu, więc dla przeciętnego słuchacza może brzmieć trochę dziwnie. No ale właśnie tutaj sobie posłuchamy tej, jak wspomniałam, bardziej statycznej Vampir od iSpeak i Olivera Sykesa.

No i teraz poczułam się dopiero jak DJ i tego myślę, że niewiele osób mogło się spodziewać, a było to Fire od grupy Scooter z 97, które nam reprezentuje dzisiaj kącik wieku 20 i tym samym niemieckie techno, którego pominąć nie można, mówiąc o muzyce elektronicznej, a zwłaszcza jeśli chodzi o wiek 20. I tutaj Fire promowało nie tylko płytę Scootera, ale również film, drugą część adaptacji Mortal Kombat, która może się nie przyjęła najlepiej. Już pierwsza część była dosyć komiczna w swoim wyrazie, ale do druga to już w ogóle sławy nie zdobyła, natomiast utwór jak najbardziej hitem był i tutaj bardzo słychać to nawiązanie do klasycznego tematu Mortal Kombat i tego zaczątku techno, który reprezentował właśnie ten utwór, a na Fire tutaj już na fali już dużej popularności tego gatunku. I właśnie na popularności tego gatunku wyrosło też coś zwanego Electric Callboy. I tutaj w zeszłym tygodniu mówiłam o Ghost Kid, czyli projekcie stworzonym przez byłego członka Electric Callboy, no ale właśnie tutaj też nie mogłam przegapić tego, że z techno powstało techno, czyli połączenie techno i właśnie muzyki metalowej tutaj w wykonaniu bardziej metalcore'owym, czy właśnie hardkorowym, już w takim nieco cięższym, ale też zarazem klubowym podejściu. I tutaj o tym klubowym podejściu, którym wspominałam na początku, właśnie się teraz zajmiemy z, myślę, najbardziej znanej płyty tejże grupy. A tutaj mowa o utworze We Got The Moves.

No i za nami bardzo długi, acz również bardzo artystyczny utwór End of an Empire od projektu Cell Dweller, projektu kompozytora i producenta muzycznego, muzyki do gier, ale nie tylko, też przede wszystkim obracający się w elektronice z połączeniem z rockiem i właśnie metalem. Tutaj zdecydowanie było słychać te zaczątki growlu, jeśli można to określić, i właśnie to naśladowanie metalu przez elektronikę, które jest bardzo charakterystyczne dla przełomu lat 2000 i właśnie tej pierwszej dekady właśnie XXI wieku, jeśli chodzi o gry, no bo tutaj to jest bardzo dobre pole do mieszanki tych dwóch pozornie różnych stron muzyki, czyli elektroniki i muzyki rockowej i metalu, zwłaszcza gry akcji. No i tutaj muszę po prostu nawiązać do serii Devil May Cry, bo tutaj ten typ muzyki bardzo szeroko jest obecny w tej serii. I tutaj z kolei nawiążę do części, którą nie za bardzo, za którą nie przepadają pani tej serii, dlatego że jest to reboot. Devil May Cry konkretnie właśnie. I tutaj bardzo szeroko została rozbudowana ścieżka dźwiękowa, bo te pierwsze części, no to nie do końca jeszcze tutaj operowano w tym zakresie, natomiast ta część już dokładnie miała zatrudnionych kompozytorów w postaci Noisy. I to był holenderski terset, tworzący właśnie muzykę elektroniczną, ale taką bardzo mroczną, zwłaszcza w tym jeśli chodzi o Devil May Cry na przykład. Tutaj ciekawostka taka, że Noisia to jest po prostu stylizowane Vision odwrócone, jeśli chodzi o nazwę. Tutaj zapiszemy jako V odwrócone, no to można łatwo ten napis też odwrócić. Ale wracając do muzyki, no to tutaj zrobili ogromną robotę. No niestety już z tego, co czytałam, nie tworzą, a szkoda, bo tutaj bardzo ciekawe utwory nam wylądowały. Tym razem wybierzemy sobie temat Mundusa z tego właśnie, od Noisy.

To jeden z tych utworów Widmo, które krążą po internecie i tak naprawdę niewiele można o nich znaleźć, ale jest całkiem fajny moim zdaniem. Frightmare od Strangers i Milesa Travisa, tak głosi legenda. Natomiast przejdziemy do następnego utworu, bo wcześniej się nieco rozgadałam i już nie mam za dużo czasu, jeśli chcemy wszystkiego posłuchać. No i tutaj przejdziemy do Icy Stars. No tutaj nie mogłam pominąć tego zespołu, jeśli chodzi o elektronikę, zwłaszcza, że reprezentują Electronicore, a ta płyta New Demons zwłaszcza jest bardzo dobrym wyznacznikiem tego gatunku. No ja ją uwielbiam jako człowiek lubiący połączenie elektroniki i metalu i tutaj rzeczywiście zespół może nie jest z tych najmocniejszych, tak generalnie, no teraz zwłaszcza już nie tworzą takiej mocnej muzyki, a tutaj to połączenie z elektroniką wychodzi zdecydowanie ciężej niż myślę, oni myśleli, że to wyjdzie, więc sobie posłuchamy kolejnego utworu z tej płyty. No już prezentowałam kilka tygodni temu jeden z nich, a tym razem będzie Boris the Animal.

Piękne basy tutaj mieliśmy i to Predator w wykonaniu CMS, czyli kolejnego zespołu, który nie boi się mieszać gatunków również metalu z elektroniką, co jak słyszeliśmy wychodzi im przepysznie. No i tutaj przepysznie mieliśmy całą godzinę z elektroniką, ale no już dobiega ona końca, Serce z Kamienia się kończy, ale jeszcze mimo tego, że kończy się sierpień, no to jeszcze nie kończy się sezon wakacyjny w Akademickim Radiu Centrum, więc przypominam, że Serce z Kamienia za tydzień jak najbardziej się pojawi o godzinie 19 we wtorkowy wieczór. I tutaj zakończymy jeszcze naszą elektroniczną przygodę zespołem, który generalnie skupia się na metalu, ale podobnie jak Bring Me The Horizon lubią elektronikę i potrafili wydać całe płyty z remiksami swoich utworów, więc myślę, że lubią elektronikę. A mowa tutaj o Asking Alexandria i sięgniemy do płyty Reckless and Relentless na koniec i kawałka Closure, który ma akurat w sobie sporo elektroniki i bez remiksu, więc myślę, że pasuje tu jak ulał. A z wami była Gabriela Wolińska i mówię wam przede wszystkim miłego wieczoru, ale też do usłyszenia.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.